0: Dobra, sorry, wonder był to, co to jest zibę.
1: Classifier, one of our units transporting a patient.
0: 10-4, over the bridge.